kungena kodwa landiri mapa kumbe shikwenga kumbe ithayi kuti sungena sathi wangu yo kunjani zwana mali mori sungwa

Kanaw sineni ativista damatola loko mi hlawulisa lesineni akuva tavandlela le ifanele kuva ifamba ayone xana ke we mamana akuzula loko kujulaka kutapfa kwini akuzula loko kutapfa kwini shake.